łokciaj. Zaludzujesz mnie pod łezą. Hajdę zwinę za sobą. Uradzi mi coś, to znasz. Hajdę zwinę za sobą.